0: Igor jest z wama. Frekvencija 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Radio Mali Lošinj.
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

śpiewam pieśmu tu. Z tobą kuca serce moje i u dobru, i u złu. Niech duszmani nasi znają, daj mądrze mi jedną.